Malonje omvera konse kumene muri ndabweranso ndi programu ya zaulimi muli ndine Frem Tedown pamakina a Marildo Roberto.